Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze ścisky oraniny smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwe. Guzerjami do gory, kołosiom dolejno.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Mamy wieczór sreda 20. den maja 2026 roku. I to jest bardzo dobra pora, żeby zacząć program Trzy Świty. Przez najbliższą godzinę i parunacet minut budu z wami na anteni w priamym efirze i budu wam puszczać muzykę w różnych językach, z różnych derżaw. Budu wam oczywidno objaśniać, jakie to budu śpiwanki, po w jakim języku i tak dalsze. No jak wse. No a medże to tyma muzycznyma pererłamy, to wam budu besidowate albo do jakieś statystyczne dane związane z chneśnią datą. No i tyż pojechamy do jednej konkretnej derżawy świta budu wam besidowate chneska pro bardzo ciekawą zakutynu, bardzo ciekawą krainu z centralnej Azji. Ale jeszcze nie zdradzam pro jaką konkretną derżawę chneska budę besida, po prostu budte ze mną na o paru dziesiąt minut doznaty się w kińcy proszto budę. Ale poklasz to trzeba powiedzieć, jaka była śpiwanka na początku programu, jaka budę teper. No i tak, zaczęliśmy chneszni odtynok od muzyki w afrykańskim klimacie. To była artystka Abiana z Gany. To słuchaliśmy śpiwankę pidna hołowką Agba E. A teper posłuchamy dasz to z ciłką inczej klimatycznej zony. To budę arpa z Finlandii. Posłuchamy śpiwankę pidna hołowką Kiertoradat. No i jeszcze budemy tak trymaty się tej północnej klimatycznej zony, bo posłuchamy muzykę z Latwii, posłuchamy pak ansamblu Auli i śpiwankę taku na czest litnioho sące stojania, to ta śpiwanka budę maty na hołowok o złolini. Zatem posłuchajmy teper po fińsku, pak po latyszsku, no a pak wertam do was z dalszą besidą.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, pokorotki i muzyczni pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką polatyżskie śpiwankę. To była taka etniczna, folkowa muzyka z Latwii, ansambl Auli to był i utwór Pidna Hołowką o Złolinii. Rańsze słuchaliśmy po fińskie ansamblu Arpa i śpiwankę Pidna Hołowką Kiertoradat. No i jak dobry znate, chneska 20. den maja, sereda, no i chneszny den jest 100-rocznym dniom toho roka. Do kinca roka mamy jeszcze 225 dny. Prochody 21. tyżden toho roka. Warszawi z hit sącia chneska, male ludy o 4:34, a za hit sącia prochody do Warszawi, no mniejsze, bilsze teper, no o paroch minut budę dokładni o 20:32. Den chneska tyrwat 15:50 wisem minut, no i jest korotszy od najdłuższego lem o 49 minut. Jeszcze o tyłko minut budę nam się wydłużaty den do drugiej połowy czerwca, no a pak już, no nie powiem, no ale znate, że budę już robity się coraz krótszym. Ale no, warto jeszcze dopowiedzieć o kilku dłuższy i chneszni den jest od najkrótszego wroci, dokładnie o wisem hodyn i 16 minut. Mamy astronomiczny jar i to ta pora roka, tak poriadni to znamy, budę przez 31 dny. Zatem korzystajmy z tej krasnej aury, korzystajmy z toho, że dny są takie dłuższe, że mamy maj, no i że bliżat nam się też wakacji, do których już no, mamy około 1 miesiąc. A teper prodążajmy muzyczną podorosz. Posłuchamy po madziarskie ansamblu Au Revoir i śpiwankę Pidna Hołowką Sorgowi Rok. A pak puszczu wam muzyku z bliskiego schidu, to buda ansambl Awa i po arabskie śpiwanka Habib Galbi.

106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkoweci, Lem Kiuski, hołos w twojej chorze. Lem FM.

Słuchaliście ensemblu Ała. To są takie dziewczata z bliskiego wschodu, które produkują muzykę po arabsku między innymi, które inspirują się jemeńską kulturą. No i to był premier takiej już współczesnej, modernej śpiewanki, ale z folkowym takim sznytom. Śpiewanka mała na hołowok Habib Kalbi. Rańsze słuchaliśmy madziarskiej muzyki. To był ensembl Au Revoir i śpiewanka Pidna Hołowkom Sorgowi Rok. I słuchajcie, dorochy słuchaczy, dneska 20 maja mamy ryczniciu smerty bardzo ważnego dla ciłej historii świta człowieka. Dokładnie dneska jest ryczniciu smerty Krzysztofa Kolumba, który po italiańsku nazywał się Cristoforo Colombo, a po hiszpańsku Cristóbal Colón. Wrodził się w 1451 roku w Genui, a w 20 maja 1506 roku. No właśnie, i znamy jego przede wszystkim jak objawitela odkrywciu Ameryki. No win właśnie planował, żeby no popłynuty przez ocean aż do Azji, bo dumał, że no jak Zemla jest taką sferą, sferyczną kulą, no to przecin możemy dopłynuty pływajuczy na zachód, to dopłynemy do Azji. No ale nie znał, że jeszcze po drodze będzie nowy kontynent. No i właśnie jego odkrył. Zatem, no tyż pro Kolumba to my się wczymy w szkole i pamiętamy datę jego odkrycia Ameryki 1492 rik. No i taka ważna kus dla historii ryczniciu właśnie jechneska. Ryczniciu smerty Krzysztofora Kolumba. A teper dalsza muzyka. Posłuchamy może po polsku. Peretnamy Basia Giewont i śpiewanka Pidna Hołowkom Gromnica. A pak poczujemy po francusku duet Ben Mazu i Pom. To będzie taka, no, typowa francuska muzyka z takim kus romantycznym klimatem. Śpiewanka będzie mate na hołowok Żatąd. Zatem pierwsze po polsku, drugie po francusku, a trzecie to będzie moja besida po łemkiwsku.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontułaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Skończyła się muzyczna przerwa w czas, który pustyłem wam dwie śpiwanki. Przed chwilką słuchaliśmy francuskiej ballady, której autorami jest Ben Mazou i Pom, dwóch takich wokalistów, wokalista i wokalistka z Francji, śpiwanka mała na hołowo grzatąd. Rańsze słuchaliśmy Basi Giewont, polskiej artystki, to była śpiwanka pidna hołowką Gromnica. 20 maja, drogi słuchaczy LEM FM, mamy paroch ciekawych świat, jak może warto prasnuwaty. Jedno naszą jem taki kus śmieszny, poważny, ale za to właśnie może warto powisty już taką łeczerną porą, kole już no, nie musimy być takima serioznyma, poważnyma ludmy, bo dneska mamy Międzynarodny Den Plynił do mycia naczyń. No właśnie, do mycia posudy, też możemy powiste. Bo no, mamy wszystkie w kuchni taki plyn do mycia posudy. Jest to bardzo ważny pomocznik w każdej kuchni. No i dneska na jego cześć możemy pomyty ciły stos posudy i jeszcze, no, bardzo często właśnie tak wieczorem nam się nachromadyt toho w zlewi, zatim możemy tak popraznowaty chnesznie świato, chnesznie Międzynarodny Den Plynił do mycia posudy, właśnie w ten sposób po prostu, żeby pomyty. No ale tak, to tylko żartił, a jeszcze przed nami jedno świato, pro które chodził powisty, Europejski Den Moria. Chneska właśnie w toto świato to podkreślane jest znaczenia moria w życiu mieszkańców, żytelił Europy, a w czas weloch konferencji i warsztatiu prochodzi debaty, besidy nad problemami morskiej ekonomii, morskiej gospodarki. I Europejski Den Moria był schwalony w 2008 roku. Zatem już toto świato praznujemy tak dokładnie rachujuczy to przez 18 roku. No i teper kus muzyki. Przed nami następna dalsza muzyczna przerwa. Posłuchamy Połem Kiwskie, Klub de Mol i utworu Pidna Hołowką Szuchaj z Lisa Ide, a pak puszczu wam ensemble Dularowy Bracia i to będzie dokładnie śpiewanka Pidna Hołowką Chora, Chora i Dolina.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, wczulem Kiwskoho, Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajne ma te audycji, fajne ma te muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

To byli Dularowy bracia i śpiwanka Pidna Hołowką, Chora Chora i Dolina. Rańsze pustyłem wam Klub de Mol i śpiwanku Pidna Hołowką Szuchaj z Lisa Idę. No i te perdorochy słuchaczy pryszał tot moment, w którym idemy w małą podorosz do dalszej następnej derżawy świta. No już prototy derżawy liżne, jak mamy na planety Zemla, beśluju wam od wyreśnia minułoho roka. Uż kus velo wam jem opowił pro, no, liżne zakutyny i chneska pojechamy do centralnej Azji. Tam mamy takie postsowickie derżawy, które już takie sowickie nesud, sud po prostu ze swoją kulturą od paru dziesiąt roków niezależnymi derżawami: Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Kirgistan. I właśnie dneska budę besida pro Kirgistan. Prototu derżawu w centralnej Azji. Stolicą Kirgistanu jest Biszkek. Tak nazywa się to wielkie miasto. W Kirgistanie besidują oczywidno po kirgisku i też mają swoją walutę, jaka nazywa się som. W Kirgistanie żyje prawie 7 milionów ludzi na powierzchni dokładnie 199 tysięcy kwadratnych kilometrów. To ta derżawa jest tak mniejsze, bilsze, 1,5 raza mniejsze od Polszczy, no ale też żyje tam no parochrazy mniejsze ludy. Pełna nazwa derżawy to Republika Kirgiska, a nazwa derżawy Kirgistan to pochodzi z turkijskich języków, bo kirgiski język to należy do turkijskiej rodziny, jest podobnej do kazachskiego, tureckiego, azerskiego i tak dalsze. No i tak, właśnie Kirgistan to Kyrg, to znaczy sorok. Z turkijskiego, staroturkijskiego. Jys, to znaczy plemia, to znaczy etniczna grupa. No i też stan, to z perskiego znaczy derżawa. Zatim Kirgistan to jest derżawa sorok plemion. No tak możemy to prewesty. Kirgistan jest niezależną derżawą już od 31 sierpnia 1991 roku, kiedy to wpał sowicki sojusz. Jest to bardzo ciekawa derżawa, w której też znajduje się bardzo stare miasta, na przykład Osz. Osz jest jednym z najstarszych miast w centralnej Azji. Podla legendy, jego zaklikatelom, jego osnowatelom był sam król Salomon. Kirgistan to też derżawa pełna kultury, pełna wieloch różnych tradycji, które są prodążane Kirgizamy i na premier Kirgiziu możemy dozryty się z takimi czapkami, które nazywają się kołpaky. Jest to taka biła czapka zrobiona z biłoho i czornoho haftowanoho filcu. No i w Kirgistanie też piją swój taki alkoholowy napytok, który nazywa się kumys. Jest to sfermentowane kobyle mołoko. No, może zwłóczy kus straszni, ale bardzo weloch ludy to pije i też same turysty, które przyjeżdżają do Kirgistanu, oczywidno, że chcą spróbowaty toho kumysu. No i Kirgistan to też derżawa, w której są wielkie chory, są ekstremalne temperatury i w której są no cudowne przyrodnicze atrakcje. Kus proto to choczu wam powisty, ale po krótkiej muzycznej pererwi. Posłuchamy teper ansamblu Fish Emade Tworzywo. To będzie śpiwanka po polsku oczywidno i to będzie dokładnie utwór Pidna Hołowką Dwa Ognie.

słuchali z tej śpiwanki w polskim języku. To była grupa Fish Emade Tworzywo, słuchali sme dokładnie śpiwanki Pid na Hołowką Dwa Ognie. Ale wertamy już po muzycznej przerwie do Kirgistanu, kreska kuzwam besiduju prototu drżawu w centralnej Azji, która jest bardzo ciekawa, kolorowa i też pod względem przyrody bardzo atrakcyjna. Najwyższym werchom w Kirgistanie jest werch pobidy, werch uśpichu, tak możemy to perewesty po polsku, to oficjalnie chora nazywać się szczyt zwycięstwa, a po kirgisku Czengisz Czokusu. To ta chora jest wysoka, bo w Kirgistanie nie brakuje wysokich hir. 7439 metrów nad morą ma najwyższy werch Kirgistanu. No ale też wysoko to nachodzi się w Kirgistanie i same seła. Najwyższe nachodziaczym się sełom w Kirgistanie jest Hatyndy. Tam ludy żyją na wysoty 4013 metrów nad morą. No i tak naprawdę to cały Kirgistan bardzo wysoko nachodzi się nad morią, bo najniżej nachodziaczym się punktom, toczką w derżawie jest rika Karadaria. Jest to na wysoty 132 metrów nad morią. Przez taki...

přes taku obšyr pełną hir tiż płynę veloch rik. I najdłuższą riką jest Narren. Maje ona dołhist 807 kilometrów. W Kirgistanie za właśnie takoj geograficznej budowy, takoj rizby terenu, to jest bardzo ekstremalny klimat. Znaczy, że litom są wysokie temperatury, bardzo horiaczo, a zimą wysokie, wielkie morozy. I tak, rekordową morozną temperaturą, rekordową taką zimową temperaturą, to było minus 53 gradusy i taką temperaturę pomierzyli ludy w sele Aksai. A najhorjacze było w Biszkeku, to było plus 43 gradusy. Zatem widzimy, że praktycznie to ta amplituda to razem prawie daje 100 gradusów. Riżny ciamy, że najbardziej horjaczą, a najbardziej studeną temperaturą. No i w takich obstawynach to nie rosną w Kirgistanie veloch lisiu, bo lisy porastają tylem 4% powierzchni derżawy. Dokładnie jest to 8737 kwadratnych kilometrów. Ale za to jest veloch skał, veloch skalistych formacji i na premier w Biszkeku nachodzi się taka naturalna, skalista zjeżdżalnia, możemy powiedzieć. I podla legendy, kiedy tam da jaka żena sobie zjechać w dolinu, po to ci skalisti zjeżdżalny, to prenesy sobie szczęście z ciarzą. No właśnie, koleżeny molać się, żeby no, byty w ciarzy, żeby urodyty dietynu, no to tam właśnie idą na to tu zjeżdżalniu na skałach i kole tam budą sobie zjeżdżaty, to właśnie da jak duchy prynesą ju ciarzą. No takie zabobony też funkcjonują w Kirgistanie. I w Kirgistanie też funkcjonuje bardzo ciekawy narodny, nacjonalny sport, który nazywa się kokboru. Kokboru trwa podobno jak w futboli dwa razy po 45 minut z 15-minutową pererłą. I to kokboru to przede wszystkim jest chrany w prynachodzi nowoho roka. I zamiast bramok, to tam na zemle są takie koliczka, są takie kolesa narysowane i no nie mamy po prostu, tak jak to tych raczy, to są na koniach. To sąd właśnie tak wykładają, że one nie na swoich nohach tam biegają po boisku, ale na koniach. I istota chry to je w to tym, że tam one chrają nie z piłką, a z tiłą kozy albo tiłą młodej korowy. I trzeba po prostu zabrać to tiło od protywnika i pomistyty w to tym kolesu, koliczku po drugiej stronie boiska. Bardzo osobliwa chra, w którą właśnie chrają prynachodzi nowohoroka. No i to tylko pro Kirgistan, ale jeszcze oczywiedno budę nachoda, żeby wam opowiadać pro inczy derżawy, które są susidny ma z Kirgistanem, na premier pro Kazachstan albo Uzbekistan, no ale to inczym razem. A teper posłuchamy muzykę i to budę Gosia Pałka, połem kiwskie, śpiwanka, dokładnie budę Matyna Hołowok, chylla. Zatim proszę kraśnij na muzyczną pererwu i wertam do was o paroch minut.

słuchale z te śpiwanky gosi pałkę pidna hołowką chylla. I peret pererwą, peret tą śpiwanką, to skinczuję wam besidu pro Kirgistan. No właśnie, to była, mam nadzieję, że dość ciekawa opowieść dla was. Tisz pro geografię tej drżawy, pro dejakie tradycji, pro osobliwe sporty, no i tisz pro kus kulturu tej drżawy wam jem powił. No i tak jeszcze budu wam besiduwaty pro to te drżawy przez najbliższy tyżni, noż to najmniejsze do wakacji. I w czas wakacji, no nie budę trzech świtił, nie budę w zahali programie w prawym efiri, dumam, że w serpne budę jak sztoroka, lito z lemefem, no to to budę audycja na kus inczych warunkach, w inczych obstawionach, ale to bliższe proto, to budu wam besiduwaty w czerwcy. Ale teper to jeszcze wam powiem pro muzyku. Jak uchoczu teper wam pustyty. Posłuchamy Igora Kucera, to budę śpiwanka pidna hołowką kole murowale biu makowyciu, za tym posłuchajmy Igora, a pak jeszcze wertam do was na paroch minut.

0: Skończyła się muzyczna przerwa, drogi słuchaczy. Słuchaliśmy śpiewanki Igora Kucera. To był utwór pod nazwą Kole Murowale Biłu Makowyciu. I też to była poślednia śpiewanka w dzisiejszym odcinku Trzech Świtił. I bardzo dziękuję wam, Chneska, za prysutnist, za to, że ste z nami, że nas słuchate. No i kole choczete nawiazaty z nami kontakt, choczete z nami popisaty, choczete zapiniowaty nasze audycji, toż to robimy, jak dijamy, choczete może zaproponowaty nowy dumk na programy, na temy konkretnych odcinków, to oczywiście możete najlepsze to do mnie pisaty mailowo. kuba@lem.fm, jeszcze powtórzę, kuba@lem.fm, albo możecie pisać na gambo knieżci na Facebooku Kuba Zygmunt, tak mia tam znajdete. Możecie też pisać na fanpage na Facebooku LEM.fm, właśnie na oficyjnej fanpage naszego radia i też doznam się, kole tam budete do mene pisać widomist. A tak to już ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Czujemy się o dwa dny, precin w piatneciu, 22 maja to bude. No i też budut trzy świty po nowinach ochodyni 20 i budu z wami też do mniejsze, bliższe 21:30. Zatem teper to żelam wam po prostu przyjemnej reszty wieczora. Żelam wam spokojnej nocy, żebyście się zregenerowali na zaran, żebyście jeszcze zaran w czetwer malesylu. Zaran wieczorem to trzy świty budu Seweryjanom Kosowskim. A po klaszto to trzymajcie się. Ostante zdorowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
1: trzy. Trzy świty wieczorem.
2: Jeden,
1: dwa,
0: trzy.
1: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
1: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Тяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь, номер 48. П'ятниця, 25 жовтня, октября 1946 року. Бандити убили парібка бортним. В приватним письмі з села Бортного Горлицького повіта під датом 20 жовтня, октября, пишуть слідуюче. На другу матку біжу, 21 вересня, септембра, вийшли бандеровці з ліса, як ся примеркало, а державна польська поліція і військо були в селі. І так ся враз зійшли на вишньом кінці села Біла Воробла і отворили великий огень. Кулі летіли довгу селом, як дощ, а люди в той час везли з пола компері, що вдень накопали. Так люди зо страху попадали коло воза на землю і хоронили своє життя. А потом ся вдерли лісові бандити до єдної хижи. Там сідув за столом парубок Нестор Подбережняк, син Василя Подбережняка. І бандеровці наставили до них автомат і впалили 10 стрілів. Так погиб молодий парубок. Он був в Німеччині, то там перетримав, а ту дома за столом го забили. Вапенене, почта горлиці. Демко Бубняк в письмі до Григорія Тилевського в Іст-Піцбург пише так. 2 вересня 1946-го. Що ся гевдіяло підчас війни, то знаєш з газет і різних писем. Словом, скажу, що пережили ми ту страшну бурю воєнну. Обрали нас німці на всі сторони зо всього. З худоби, зерна, одежі, обув'я. Тепер найбільше брак одежі і обув'я. Людя ходять півнаго і босо. Я би задоволений був, якби мав добрі кірпчі. По війні прийшло переселення. Всі ми тут думали і прагли того переселення. Але як перші партії переселилися на совітську Україну і як ми довідалися за життя биття перших переселенців, то всім відпала охота до переселення. Тих переселенців поміщено по ямах, по дірах. Або де була яка кімната, то 2-3 родини в одну кімнату. Люди пішли робити в колхози і заробляли по 0,5 кілограма ярчу на ден. Денекотрим удалося втечі з польськими транспортами, то прийшли назад на свою землю. Але по недовгим часі прийшло військо за ними і забрало їх. З Вапенного виїхало 481 осіб, а осталося 83, то є з нас всіх іще 16 родин. Поляку прийшло до Вапенного 22 родини. В розділу осталося около 50 родин, а Поляков менше є, як в Вапенном. Чуємо, що люди, котрі переселилися на Україну, то багато вмирає, але котрі осталися в Галичині, то тим ліпше. Тут денекотрі села виїхали на 90%, а інші на 50%. В Горлицькому повіті є ще багато наших людей. В Боднарці осталося половина. В розділу – третя част. В Бортном, Перегонині і Бодаках більша половина осталася. Регітоли, Нижні і Вижні – остались майже на 100%. На Заговяти, то в Горлицькому повіті осталося іще 35% нашого народа. Твій брат Іван помер. Два рази його бандити обкрали, то перестрашився і помер на запалення. Твоя ближча родина жиє іще не згірше, бо добре ся тримають. Моя жена хвора już 6 місяців. Була в больниці в Горлицях 6 неділ, в Кракові 2 неділи, а все на ніч ся придало. Спродав їм всі меблі і одну хижу на лічення. Хижу іще мам єдну. Лазінки, купелі, знищені. Нема вікен, дверей, а й блаху з даху почасти забрали. Мій брат Васил з синами виїхав до околиць Тарнопола, коло Бучача, але już помер, ма 88 літ. В газетах є оголошено, що переселення ся скінчило. Лапенном розібрано уж 54 будинки, а в розділу коло 80. То продає уряд земський. Купували Поляки, бо Руснакам заборонили купувати. Продавали дуже тунь. Тут дають допомоги Полякам з американських дарів, но Руснаки не достають нічого. Я займаюся господарством, мам 3 морги пола і Плебанського тримаю 4 морги, але дуже лихе. Мало їм обсігав, бо не було чим на весні. Мам 1 корову і 2 кози. Дома при мені осталися іще 3 синове і 1 дівка. Як ти там жиєш? Чим займаєшся? Już my postarili. Ja maju 69 lit, a ty pewno 68. Dekotry nasze ludy tam w Ameryce posyłają pocztą grosze, ale to szkoda, bo tym nie poratują nikogo. Lipsze jak czerwikę posłaty, albo spodni, koszeli, bo to duże drogie heł. Za 50 dolarów amerykańskich poczta wypłaty 4700 złotych i kupić dwoje kiepskie czerwiki. Ja dumaju, że tam za 50 dolarów kupić choć 4 pary. Czasem ktoś posyłaje w liści rejestrowanym dolar albo dwa, to lucze, bo bliższe kupić za dolary. Tu wsio duże drogie. Koroła stoi od 20 do 40 tysiąc. Kiń do 100 tysiąc. 1 kilo mięsa 130 złotych, a kilo sołoniny 350 złotych. Litra mołoka 15 złotych. Jajce 68 złotych. Powiste prawdu, to hołodu tu nie ma, bo wsego do idła jest dost. Tylko drogie. Najgorsze z odzieżą i obuwią, bo uczy czerwiki stoją 3 do 4 tysiąc, koszela od 1 do 2 tysiąc, a połotno po 700 złotych metr. Ludzie mają po jednej korowi, jedynek to konia, ale konia dobrego rytko kto maje, bo to wse nim ci zabrali. Teper bahato trymają kis, bo od kis mołoko nie berut, a od korowy każą dawaty 30 liter miesiaczno. Także każą dawaty miasą. Mi naznaczyli dawaty miasa 150 kilo na rik. Podatku z trzech morchił 2000 złotych. Żydiu i cyganiu neje, bo nimci wystrilale. Morduale w diawolski sposób, a nysiany jak na mistuło w hołowi, jak tak bożna ludej na szczyty i morduaty. Żydiu trochę wernuło się z Rosji. To wyprodajut swoje domy, ale sklepił nie majut. Wsi chociaż kuda to wyjechaty w Ameryku albo Palestynu. Jak sobie pomyślu za to te czasy, kole ja był w Ameryci, to był prawdziwy raj proti toho, jaki jest teper tu w Europie. Ja odczuwaju to, że to mene potołku tam Charleroi, bo mi nohy puchną i bolat. Szczęście, że to mają wodu sierczanu, to się wykupają i staje lekrze. Mi stryk Wasyl w Rozdzilu pomer na początku czerwca toho roku. Mali 88 lit. Świaszczelników mamy w dejakich sełach. Od Zmychoroda na zachód, nie nigdy aż w Rozdzilu i Macyni. Potem Chmastoły, Gładyszoły, Regitoły, Bortną, Nowycy, Wrztyny, Smerekiłci i Bilanci. Tak w ciłym Gorlicką powiti mamy 10 swoich świaszczelników. W Macyni jest 12 roden Rusnakił. W szkołach wsiuda uczą tylko po polsku. Czasem czytają gazetu Karpacka Ruś i takoż mają kalendarz honianki i naszą knyżkę. Rozdzila powit Gorlici. Pisze Grzegorz Tylawski do stryka Grzegorza Tylawskiego w East Pittsburgh, Pensylwania, 29 września 1946. Wasz list iszł do nas 2 miesiaci. Jeden pakunok z my dostali, to byle 4 pary czerwikił. To my dostali, a bilsze nie przyszło. Seło wygląda tak, że to strach pesaty. Chaty wyprodali het. Bar zmarne nasze życie, ale chatu mamy taj sidymę, bo dneska nie jest nigdy dobra. A żyje w Rozdzilu nieduże ludej, bolem 60 familii, a było 180. Heł smutno żyty, ale szto robyty. Sidy dzisiaj żyje, bo heł od nas, szto pojechali do Rosji, to złe pyszut. I powtikało duże, ale zas ich zabrali. Heł nie jest pokoju, chodziat po noczach lisowe bandy i zabierają chudobu i szto popadut. W jednym starokrajowym piśmi z Gorlickiego powita, peresłaną w naszą redakcję, pysze dziewczyna swojej tety tak. 16 września, septembra 1946. Wy się mnie dowidujete, że to nowoho, że ja wam nie pyszu nic. Czemu ja wam nie pyszu nic nowe, to za to, bo się boju swojej tiny. Kto dasz to nowe napisze do Ameryki, to zaraz jest w gazecie Lemko. A tam nasze bracia Lemkę peresyłają gazetu do kraju swojej rodyni i heł przychodzają dwojakę z lisiu weczerom. To im nasze ludy peredają to do gazetu i za to dobru na horodu dostają. Nie boją się, że ich obkradą albo nabiód. No wojakę się z toho śmiją, że Amerykanie nie ponymają, że to za wandriwci po lisach siedziat. I każą, że to ty ludy, że za nich pyszą do Ameryki, to budą znaty, że jest Bóg na niebie. One heł byli w Smerekiłcy. To kazali, że mają gazety, że to jest opisano w Krynicy, Łysowi, Hańczowi, Uścia, z Jasielskiego Powita i od Korosna i kazali, że się im odochce pisaty do Ameryki. A za to każdy boi się pisaty, bo każdego pisaria jest imienno w gazeti. I wydyte, kochany tetusiu, jak ja wam mogę się opisaty. A byłobyż to opisaty, choćby i Biblijus toho wypisał, to i tak by się nie zmistyło. No to ty wandriuny wojake lisowy prychodzajut do seła i napadajut po chyżach. To koho polublat i im dast isty i wypyty, to ta komuniczne wozmut. No koho ne polublat, to choćby im dawał, to ne wozmut, lem obkradut, a druhomu dadut. No jakby wszystkie ich hostyle, to komu by krali i koho by byli? Ja wam tu donoszę, że to złucha, Dymnianycz Iwan, z nim ma maje ruku. To jak przyszli do niego, a on się pohniwał na swojego susida, Mytra Krila, i nabuntował na niego tych lisowych wojakiów, tak piszli do Mytra Krila i go tak zbyli, jak na człowieka. Jak go leszyli, to się ledwo ruszał. Żena z Litmy wzięła go do posteli i go obstawiła pojałkami i bańkami, żeby wytjachli z niego to tu czorną krowu. No nie znaty, cy budę żywym. To teper jak Dymnianowicz idę chory Żdynią, to ludę wtikajut perednym, żeby z nim nie zejty się, bo się ho bojat, żeby nie nabuntował wojakiu na nich. I każdy susid się boi susida, bo nie znaty, kto i kotry z nim ma ruku. No nie choden nigdy pity się poskarżyty, bo by z nim tak zrobili, jak i z tym z uścia. No tak, nasze bracia Lemkę, same sobie dobri szkodziat. No, drugi raz wam wece napiszu, dorochy tytusiu. Wszystkoho się boju pisaty, bo mogliby i mene najty, a ja choczu jeszcze żyty. A te prwe ceny napiszu, bo idu spaty i się boju, ducho śwityty, żeby taka nieducha na dwori naczatułała. Seło dołgie, poczta gorleci. Pisze Iwan Sabatowicz do Gregoria Szkęby w Montreal, Kanada. 25 sierpnia augusta 1946. List ja od tebe dostał 25 sierpnia, który był pisany 14 lipca. Duże mnie tiszyt, że to jest ze swoją familią zdorą. Dziękuję hospodu. Ja toże zdorą z familią i już nam duże lipsze, jak było zaraz po wojni, bo już sme i posijali i posadyli bilsze i wrodyło się do starte. Zarno już sme z pola zobrali. Sina sme nakosyli dost, bo było kady. Ja mają jednego młodego konia, jedną korowę i 4 oweczkę i telatko. Moja sestryczka Anna z Ameryki nam bardzo dużo pomogła. Prysłała nam idła i oderzy, tak że ja sobie ani nie dumał o takiej wielkiej pomocy. Ja sobie dumał, że to wojna wsi krainy tak zniszczyła, jak i nasz, bo nam tak opowiadali, ale Hospod Boch ochronił naszych bratów i sestry w Ameryki. I one teper o nas pamiętają i nie dają nam propasty. A drugie nasze bracia i sestry, że nas byli i trapili, dneska toho żałują. Dumali sobie, że jak pidut na dobrą zemlę do Rosji, to budut maty dost wszystkoho, a teper tam inakrze. Prodajut hyn ostatni ryczy i wertają cię nazad. No teper nie tak lehko się wernuty. Z nesnajowej już się wernął Chwalek Mykołaj z familią, to on znaje, jak tam jest dobre. Duże naszych ludzi hyn pomerło. Symowa Marysia pomerła na Suchoty, a Symycha Irena pomerła w Rosji. I drugi pomerli hyn, pańko Stach, a Staf i Starej, Dekudowa Jefroska, Starej Kosarowicz, a bilsze nie znają kto, bo teper jem listu z Rosji nie dostał. Zaczęli Polaky wyhaniaty ludy do Rosji, ale nie wsich. Jak raz przeszło wojsko, de mało rozkazane i go pojmali, to go odstawlali do granici, a jak nie podpisał się za rosyjskiego obywatela, to go puszczali nazad od granici. Teper powiadają, że już nie będą wyhaniaty do Rosji. Što jeszcze zajdę na ludej, toho nie znamy, bo w naszym horci barskie pyt, a woda pyrskat i pecze ludej. Drogi towaryszu, dowidujesz się, kto najhirszy był w naszą seli na tych, što zostawali doma. To barże wsi młode paripki i młode gazdowe. Rosjany dawali im gwery i prawo robyty, što chociat z Polakami. W dołhom mali za komendanta Wasyla Wilgosa. To nas nazywali Polakami albo protywnikami, a teper ich hyn zowód Polakami. K tomu pismu Gregory Szkęba daje od sobie taki przepis. Proszę napeczataty w gazeti to pismo od mojego towarzysza w starym kraju, żeby ludzie czytali, co się tam dijało, jak było pereselenie i co się dzieje teraz i jak nasz naród umiera w Rosji. Czemu wy się nie staracie o to, żeby nasz naród powernął nazad, kto chce?

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Słuchate LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodzinę i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskidniski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Prychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej, jak z łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, z mychoło z łatry ładowały. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyku tak na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtą. Z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy. Nie jecie, synku, i nie. Niech choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

0: Jedna.
1: Co? Druga? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: Kulkanesku, niczo, kurde, no wygapipowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się?

Słuchate LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio.

0: Dobry wieczór. Witam w Piatniciu na słuchowisku. I jak znate, to tylko ty nas uważnie słuchają. Kontynuacja karpackich noweli Petra Polańskiego, Pitna hołołką karpacki honczar. Zapraszam. Po starostwach zaczęli się czyslenny aresztowania. Z Krakowa przychodzili powstanci do schidniej Haliczyny. Minister Kollin i lwiuski starosta Milbacher zaczęli protydiaty. Poroszył śnieg, lekki, inny wkrywał dereła i trawy, potichał piłniczny morozowy witer. Mirosław wziął ruczniciu i piszał do lisa. Wstąpił do pustych monasterskich komnat, które inakże teraz promawlali do niego, w promykającym się przez diry do korytariu witry, czuł win chor woroił, a hołos puchacza przypominał czorny kruky, szto żdud na swoją żertwu. Od grubych, zimnych murił potichało robom, a statui Alojza i Sawyny zdawało się barże iszczy poczornili i stali się odstraszający. Zaponurany, z chirką usmiszką wstąpił Mirosław do izby honczaria. Fewronka siedziała przy małym wikni, schyliwszy hołołu nad haftą. Kiedy zbliżył się guni, jej grudy zafalowali, a makowe kwitki na liciach to plamenili, to bilidli. Wy, Mirosławe, zaczęła tremtiaczym hołosom, dołucho kazaliste mi muczyty się, najawlejuczy się.
1: Muczyty się?
0: Zwidał Mirosław ostro.
1: Cy zrobił jem dejaku pakist waszomu wiciu, abo wam?
0: Fewronka niedowierjajuczy posmotryła na Mirosława. Kolejne besidował win do niej tak chołodno. Schyliła za schołołu nad robotą. Mouczała, ale jej tremciaczy usta i żywe oczy jawni besiduwale. Toto połedinia otumanyło Mirosława.
1: Ona maską? Nic, to niemożliwe, podumał.
0: Fewronko, nie potrzebuję tych waryty. Ty znasz. I kto by cię nie lubił?
1: Kocham cię i proklinam to tu striczu. Minutów, kotry jem cię wzrił, proklinam.
0: Boże, co wy besidujete? Bez mniakił, bez prohalin. Fewronko, kiedy możu cię prosyty o słowa prawdy, recz. Kto twój otec?
1: Otec? Jakżeż to?
0: Nie skrywaj, powicz otwarto. Przyznaj, że i ty nie taka, jaką się mi jawisz.
1: Nie rozumiju was.
0: Powiła spokini, a to spokój wywiół Mirosława wiszczy wekrze otumanienia. Zachodził do hołowy, prodążał jednako. Czy ty wse była taką selanką jak dnes? Zwiduję o twoje minułe.
1: Minułe moje?
0: Rozpowiem, kiedy taka wasza wola. Odrekła zadumujuczy się Fewronka. Hejby preson, przypominam sojditia czy roky. Predo mną jawlały się czudne obrazy. Nie prosty selańskie chyży, a komnaty z dywanami i bohatyma draperyjami. Potem podorosz przez bezkoneczne puszty i zaz jem w czarujuczych horach. Żyła jem tam na swobodzie z moją rowesnycią, diłką madiarskiego pana. Tak otec pereselił się ze mną do Ungwaria, a z toho mi statu.
1: sztoby?
0: Jak sztoby? Zwiduju, jaka była wiedźciowa cil ostatnio i podoroży.
1: Śmich popredł odpowiedź.
0: Czudny wy. Jakżbym mała zwidowaty widzia o cil. Win dobry, barz dobry, otec i lubluha obezmirni. Ta przy tym boju się o wse był skryty, o swoich sprawach nie wspominał i nie rozjaśniał mi ich Nikoly, hejby nie chciał do toho wertaty. Za to i nie zwiduju ho Nikoly onycz. Raz lem zwidała jem o moją matir. To gdy pociłował mnie i zapłakał, jak dityna.
1: Prestała. Ale hoło z jej hejby dale zwuczał, a w oczach pojawiły się perły.
0: To ty nie znasz nycz o swojej matery?
1: Nycz.
0: Znaczy, zobrawszy wszystko, twój otec skrytalec, emigrant, powstanec.
1: Mi otec chłop spit strichy. Chneskę, że zarobnik pracuje, choć pieniazy ma je na predost.
0: Nieprawda!
1: Skryczał Mirosław, stywsnuwszy piastunkę i zaponureno pozerajutrzy.
0: Nie obdurysz mnie jednako i ty spośred tych, co chcut władit nado mną, co wzięła jest mia do niewoli, ale wyrwu się, choć z trudom, ale się wyrwu.
1: Dwery skrypnuły i ośniżeny, zadychany honczar wstupił do komnaty.
0: O, Emyrko Platonowicz,
1: prochowarył, otrypujuczy się z ośniga.
0: Dobry, aż dobry, w naszym lisi pojawił się drań medwid. Zawydjak, że jak powidał wozny, kotrochom nadybał na sterci do mista. Wozmemy zaran rucznyci i zastawymy się na neho.
1: Zastawymy się, zastawymy, odpowił Hirko, uśmiechnąwszy się Mirosław.
0: Pidejdeme ho, oż to za pasyja to budę.
1: W jego oczach aż zas blysnuły iskry.
0: Mirosław niejak nemich pochodyty wszystkich tych piłperecznosty i zaklawszy pid nosom, wyszł na werandu.
1: Tam była już fewronka z dzbaną w rukach, jak wse lechisio uśmiechnęna. Zyszli wraz z dołą schodamy.
0: Dumate, bojałabym się medwedia.
1: Teraz z żartibliwą uśmiszką.
0: Tak, akurat nie dumam, odpowił głucho Mirosław. Myli te się, listo moja ojczyzna, a tu doma.
1: Bliżyli się do drzewa. Mirosław chcił odpołisty, ta wraz poczuł za sobą dyki śmich.
2: Aż to było dale, doznate się po pererwi.

Znał to śmich, że toho prynesło echo. O chwilu stała przed nim Emilia Krajewska ze swoimi czornymi oczami z ironiczną uśmiszką. Ty Herman, hej! Rekła z sarkazmą, wywywajuczy paleczką i zawysni pozerajuczy na fewronku. I prowadzisz swoją Doroteję po skałach, prawda, że? Nezriaczo pozerała na fewronku. Ta ona, nabrawszy wody jak lekki metelek, perchnuła od nich. Ty dumasz, że leżu ja w spokoju? Wysidowała inakszym usztoną. Że moi lubowne sprawy się ułożyły. Że wteczesz pred moim kochaniom? Plesnuła w rukę i doraz kiłko hadukił było prynych. Związali Mirosławowi ruky i pociągnuli do krytoho kabrioleta. O chwilu powis hnał do rochom, a kolewisnych strymał, a rabił przed dworem krajewskoho, otworzyły się dwery i to tyże same hajduky wzięli Mirosława popid ruky i pociągnuli do dworu. Na ostatok mam tia, powiła Emilia, siadajuczy do fotela naproti Mirosława. Wyrecz mi tu od doraz, że bierz predo mną lubowny pokłon. Mirosław sidył nimo. Człowecze, powicz doraz! W Emilii jawlali się już oznaki złosty. Powicz, że obożujesz mnie! Odpowiedzią było mołczania. Ohydnyku! Pidnosła hoho z Emilia. Przyznaj, że cztysz mia. Mirosław nie odpowiadał. Pse! Skryczała Emilia, stysnuwszy konwulsyjni ruky i podnosiaczy się z fotela. Ta doraz zmieniło się jej lice. Bezsylnie podała po sobie ruky i zajaśniły oczy obwele muczennika. Mirosławę! Zaczęła prymylnym hołosom. Tiłko lemrecz mi, Mirosławę, że mnie lubisz. Wszystko, co tak nachli się podjało, oczemeliło Mirosława. Pred nim stojał demon. Żeno, jał się słowa Mirosław. Emilio, zaprawdy myślisz, że mia omamunysz? Mam ty powisty prawdu? To udyznaj, ja nelem ne lublu tia. Ja tia nenawidżu. Stiechnuła obrwy, odstupyła. Chłop, obczy chłop, to już za duże. Dotemny ci z nim. I zasplesnuła w ruky. Hajduke już byle tu. Rozkazuję wam szmartę toho chłopa, toho psa do lochu. Ta ne koniec na tym, o swoim czasie poskoczte na plebaniju, zwiażte popa i popadiu i do lochu z nima. Hajduki powlekli Mirosława do pidzemnej temnyci, de temno zaprawdę było, temno jak w jeho duszy. Nastał wieczór. W domaszowskiego parocha słabo blemkał kahanec. Sywy Platon, prochodzujący się po izbi, proszeptuwał weczerniu, a praksywija kończyła pasjancy, koli do spokojnego obyścia worwali się hajduky. Buszowali, niszczyli. Stareńku paru hejby busurmane wzięli do niewoli. Przestraszona parochowa służba wtekła i porozbichała się po seli. Hajduki hejby pekelnychy rekotali się, tiszyli się widokom ognia, który obniał wszystkie klebańskie budynki i proszywał czorniawe niebo. Teraz do dworu, bude wam jasno, rozkazał ekonom prowodra hajdukił, a sam dobry pitpyty powlókł się do
Romacko i korczmy. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bar serdecznie za uwagę, a na następny odcinek zapraszam oczywiście już za tydzień. Besidowała dla Was Monika Tylawska.

jak mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak ty ja się nauczę po polsku.

Nasz to chór Jelis. Dobry dzień wszystkim słuchaczom. Z tej strony rady do was Roman Ciurek. W dzisiejszej audycji, która się zove Lisom Lisom, chciałbym powiedzieć, z jakimi problemami muszę zmierzyć się nie jedno drzewo, ale i ciły lis, żeby ich rosnuty zdrowo i wysoko. Celem witer i brak dojczu do skwera drzewom, a może jedasz to wecenysz. Ohen, który często trawi wielkie hektary lisa i leszać za sobą wszystko w ruini? Słuchajcie uważnie, a wszystko się dowidate. Zapraszam. Dumam, że na sam początek warto odpowiedzieć o tych zachorzeniach, które są związane bezpośrednio z klimatem i jego anomaliami, które w ostatnich rokach zdarzają się aż coraz częstsze. Kiedy chodzi o powodzi, w nas nie jest tym aż takiego problemu, ale i dla samego lisa wielka woda nie jest tak niebezpieczna jak dwa inne kataklizmy klimatyczne. Jednym z nich jest ohen, a drugim witer. I dumam, że jedno i drugie jest równie niebezpieczne. 11 sierpnia 2018 roku miała miejsce wielka tragedia na północy Polski. Przyszła nawałnycia witru i zwaliła przerażająco wielkie fałaty lisa. Nazwano to wichuru katastrofą stulecia w lisach w Polsce. W jednym z nadleśnictw w dyrekcji gdańskiej witer powalił 180 km2 lisa. 180 km2 lisa. Żebyście sobie mogli dać to wyobrazić, to tak jakby dwitre te Gdańska zmetło i naleszyło się nicz lempo bojowisko. Dołgi rok praci lisniczych ich popredniki upiszło jak to radiat z witrą w jednu nicz. Lisniczy, którzy zajmowali się tymi lisami, kiedy wstali rano 12 sierpnia, zalali się łzami. Nie wiadomo było, kilku lisa zniszczył witer i co tepr z tym wszystkim robić. No ale wzięli się do roboty. Usuwanie skutków takiego huraganu zajęło w jednym leśnictwie ponad 20 miesięcy. W tym czasie z wszystkich połamanych drzew udało się wyrobić około 1 600 000 m3 drewa, które wywezeno z tego terenu w przybliżeniu 43 000 tiahariłok. Powtórzę to jeszcze raz. 43 000 tiahariłok drewa wywezeno z terenu, który był zdewastowany przez witer. Kiedy wzięto pod uwagę normalną pracę lisniczego i danego nadlisnictwa, tak duże drewa wywezłoby się w przeciągu 15 roków. Jedna nicz, jeden bardzo mocny witer i tylko pracy, tylko starań piszło, jak to radiat het. Trzeba też zwrócić uwagę, że chpał lis złożony praktycznie w 100% sosny. Takie monokultury mają znacznie mniejszą odporność na witer, ale jak dobrze znate, na północy Polski ciężko o dobre warunki dla innych dereł. Nie jest za bardzo możliwości, żeby lis był hen mieszany. No za to siadzi się przeważnie lem sosnu, która to jest znowu wyjątkowo odporna i przystosowana do ciężkich warunków glebowych, które panują na północy. Ale celem witer? Był witer, a teper następny żywioł. Ohen. Lisy w Polsce i na świecie choriat zasady sztoroka. Wystarczy jedna szklana butelka lyszana perez herbiara czy innego turystu i perez nią może dojdzie do samozapłonu ściółki, co będzie doprowadzało do tego, że ohen raz dwa rozejdzie się na wielką skalę. Znamy, że sztoroka choryt sztosy w Polsce, choryt w Australii i w innych rejonach świata. Ale nie znam, czy ste czuli o największym pożarze w historii polskich lisiów? Rudy Raciborskie. Byłem tam na zajęciach terenowych z mojej uczelni, kiedy studiowałem lisnictwo. Co prawda, byłem tam, żeby zobaczyć i ocinyty, jak po 30 rokach od tej tragedii wygląda nowy lis.
Ale ne o tym dneska budu radył. Wernu do toho, što dijało się 32 roki tomu i powiem, jak bars niebezpieczny je ohen w lisi. Ale zanim o tym, to zrobmy krótką przerwę na muzyku. Posłuchajmy teper Berkuta z pisniczką Manet, a później wertamy do temy ohnia w lisi.

Po krótkiej przerwie wracamy do temy katastrof w polskich lisach i teper opowiem o tym, co stało się w 1992 roku w Serpny, właśnie w Rudach Raciborskich na zachód od Krakowa. Wydarzyła się tam awaria pociągu, dokładniej to awaria hamulców, które się zablokowały i pociąg, kiedy hamował, rozsiwał spod siebie iskry. Nie było ich bardzo duże, ale co było jeszcze gorsze, to fakt, że w tym czasie na tym terenie panowała też jedna z największych susz ostatnich czasów. Jak możecie się sami dodumować, iskry plus suszy i suche igły i listoczki, no dają ohen, który momentalnie rozeszł się na wielką skalę. 9 tysięcy hektarów i 3 nadleśnictwa zostały strawlene przez ohen, którego nie sposób było zatrzymać. O godzinie 14 do straży dotarło ogłoszenie o pożarze, a już po 3 godzinach horiło 600 hektarów lisa, a po 6 godzinach horiło 2 tysiące hektarów lisa. Co ciekawe, ale i zarazem ku straszne, to koniec dohaszania czasty terenu, przede wszystkim torfowisk, zakończył się prawie miesiąc po tomu, jak pożar się zaczął. Torfowiska są bardzo ciężkie do uhaszenia, za to tak bardzo długo to wszystko trwało. Ponad miesiąc czasu dohaszano skutki tego pożaru. Podczas tej tragedii

0: kińczymy temat katastrof klimatycznych, że tak powiem, i przejdziemy do tych, o których może duże ludy nie jest świadomych, a które niszczą drzewa, albo i nawet ciły lisy na sztoden. Pewnie kojary te kornika. Było o nim często hołosno. Taki robaczok, który lubi wtynaty drewo. Kornik je duże. Je ostrozębny, drukarz, rozwiertek, zakorek i jeszcze paru innych, i to z nima przeważnie utożsamlana to ta słynna gradacja. Czyli takie masowe pojawlania się danego owada w lisi w danym okresie. I fakt, korniki sudny bezpieczny, ale nelem na kornika chłoriut dereła je masa innych owadiów, które niszczą hektary lisiu i barstiaszko czasem jest to opanowaty. Dumam, że szczegółowo temat korniki i innych owadiów, które atakują drzewa, omówię w innym odcinku, bo jest to też bardzo ciekawy temat. W każdym razie, jak już radzimy o korniku, to najbuda o korniku. W peretjazie roka jeden kornik ze swoją partnerką może, że tak powiem, wyprodukować 4000 innych korników. Kiedy korniki zaatakują jedno drzewo, znesą tam jajcia i powstanie nowe pokolenia, to z takiego jednego drzewa powstaje następna rodzina korniki, u której zasiedlają następne 30 zdrowych drzew i tak dalsze, i tak dalsze. Jak wyobrazite sobie kilku takich rodyn, może naraz się pojawić w jednym lisi i kiedy mają dobre warunki, to wychodzi bardzo wielka liczba. I każdy jeden kornik uszkadza drzewo. Pomaleńkę, jeden, drugi, dziesiąty i tak dalsze, aż w końcu drzewo pomału usycha. A jak to wygląda w praktyce? No przykładem może być Puszcza Białowieska, w której to masowo zamierają smereki. Wszystko właśnie przez kornika. Do Gneski przez tego owada zamerło tam ponad 8 tysięcy hektarów lisa. Bardzo wielki problem, nad którym dumam pobesidujemy w osobnej audycji. A z czym jeszcze borykają się drzewa? Co ich kusat? Uznamy, że z jednej strony są to różne chrobaki, ale na pewno nie podumaliście o bobrach. Zanim jednak przejdziemy do bobriu, to krótki pererywnik, jak to radiat, i poczujecie teper pirko od serenczy. A zaraz po nim wertamy do audycji.
1: Dałabym ty, Birko, mam choszczochowy ty, ale ja cianę mam barz jak ulubity!

Wertamy po krótkiej przerwie i opowiem wam dalej o tych szkodnikach w lisi. Przed przerwą zacząłem o bobrach, ta i kontynuuję. Bobry były gatunkom zagrożonym, ale teper jest ich coraz to wece. Nie je praktycznie lisa, de bobry nie mali by swojego lokum. Ale z czego się do to lokum trzeba zbudować, prawda? Bobry nie są wybredny, tnut każdy gatunek. Od bukił, po sosny, modreni, topoli. Wszystko. Co prawda, nie są tak ekspansywny jak chrobaki i tnut lemtoto, że mają blisko swojego lokum w wodi, ale mimo wszystko potrafią narobić bidy. Kiedy my już przy zwierzątkach, to nie sposób też nie wspomnuty o jeleniach i sernach, które lubują perekusyty świży, puczkę, jaleczkę, czy sosenkę, albo i buka. Bardzo lubią ryzaty młody pędy wierzchołkowy, które odpowiadają za to, że drewo rosnie w horu. Kiedy taki jeleń zist pęd wierzchołkowy, drewo wytwarza, co prawda, nowy, ale już w innym miejscu, obok. I jak takie drewo wyrosnie, to będzie po prostu krywe. Z dwoma czubkami, albo z jednym, ale bardzo krywym. Kiedy w lisi mamy wielkie i liczne chmary jeleni, czy saren, albo paru łosił, to jak nam wparują w taką uprawę świeżo posadzonych drewok, nie wyrosnę w tym miejscu nic. Dlatego trzeba takie małe derełka chronyty. Jak takie derełka się chroni, dowiadacie się w następnych audycjach, za to słuchajcie uważnie każdego odcinka. Co jeszcze dokuczat, albo i zabijat drewa w lisi? Takim wrogom lisniczych są ryby. Ale nie prawdyłki, czy myślaczki, to te rybki lubi każdy. Chodzi o ryby pasożyty, które atakują przede wszystkim korzenia dereł. Takie ryby, które zabijają drewa, jest bardzo duże. Ale dumam, że to te dwa najbardziej pospolite, to opieńka i chuba korzenia. W wielkim skrócie opowiem, jak to się dzieje, że one zabijają drewa. Rosnąc w ziemi i swoimi, w cudzysłowie, mackami, przyczepiają się do korzenia dereł. Jak już się chłatią, to pokus zabierają z korzenia wodę i inne składniki odżywcze. Pokus berą i rosną coraz bardziej, aż do momentu, w którym są tak wielkie i zabierają do tego drewa tak duże tych sokiów, że po prostu takie drewo usycha. Korytarz tych takich macok, to ryba, może być bardzo wielki i siechaty nawet paru kilometrów kwadratowych pod ziemią. Taka opieńka atakuje drewo, a na werchy pojawiają się owocniki, czyli takie typowe rybki, które sprawny rybiar rozpozna jako opieńkę. Ciężko jest z nim wojuwaty, ale można takiego ataku opieńki uniknuty. Trzeba ale mieć wiedzę i znać jak, a lisniczy mają taką wiedzę. Wece o rybach i szkodnikach opowiem w osobnej audycji, bo to jest też temat Rika, o którym można by było opowiadać i opowiadać. Jak sami widzicie, no drewa mają duże worohił, ale zawdzięki pomocy lisniczych i ich doświadczeniu dają sobie jako radę, a kiedy przydarzy się jaka tragedia, to prudko starać się jej ratować, czy odnowić to tu przyrodu. Dziękuję wam za hneskę, będę już pomaleńczo kończył. Słuchali z tej audycji, która się zowe Lisom Lisom, a radio do was Roman Ciurek. Mam nadzieję, że czujemy się już w następnej audycji. Trzymajcie się zdrowo i na koniec jeszcze poczujemy Rolanda i pisniczku Zadunaj. Majcie się dobry i do striczy.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LMFM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivoczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

No i vitajte, doroslače, po pererwi, a predovšitkem teper vitajte totiž, to švatkujate svoji imianiny. No i chotil bym pozdrowity dnes medže inčima Arsenija, Ivana, Nikifora i Pimena. To osoby, jakie świadkują za naszym starym, bo juliańskim kalendarium. Koleso i zazdrowimy do grigoriańskiego kalendaria nowego stylu. Dneska pozdrawiamy Donata, Joana, Christofora, Petra, Riksu, Teobalda, Wiktora, Cy, Antiocha. Także to wszystkim do nas świadkującym solenizantkam i solenizantam na mnogo i błahe lita. Wszystkiego, co najlepsze.

Drahé słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trahanowski.

Drago slače, vitajte po prerivi, s toj strane Sever Jan Kosovski, produžame tri švite v radiju LEM FM, slovo bi rjuk teper o takzvanih netipovih švatah, jak imamo v karti z kalendarja zapisane, odže dnes među inčima Međunarodni den Harbaty, kto lubi sobi harbatku vypiti, tak dneske konečni toto musíte zrobiti. Okrem toho den kadeta, den odnavlania znajomosti, onovlinia znajomosti, žeby toto znajomosti, što môže kolesi byli, teper kus môže už toto zviazky ša prerwale, žeby časom vartalo onoviti. Okrem toho dnes Europejský den obšyry natura 2000, cy švitový den kulturowej różnorodności dla dialogu i rozwitku. To takie netypowe dny świata mamy dnes zapisane i każdy może sobie dać to wybrać i świadkować.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powił, że chęciarz lidije, prawi każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary

Vitajte, dobrý sluhače. No i teper by sme sobi dašto rekli z našeho olimpijského rusinského kalendárium a duže toho jest i vážny dáty. Môže začnime od toho, što 21. mája 1895. roka v Krynici vrodil sa Nikifor. A popravdi ne Nikifor, len Epifany Drovňak, znaný jak Nikifor abo Nikifor Krynicki v pizniejszych rokach dlho osoba, jaka poprawdzi oficjalno nie miała swojego imienia nazwiska, przypisali jej czuże wydumany Nikifor Krynicki, no ale zawdiaki działalności między innymi Pawła Stefanowskiego poweło się to tu prawilną metryku odnajty i znamy dnes, że to Epifanej Drovňak się wrodził 21 maja 1895 roka. To očividno vyznačný lemkivský rusínský naivný malár, ktorý žil i tvoril prevažno na našej Lemkovini. Byl tak samo obňatý akciou Vysla, vyhaňaný, takoj trikrátno povertal do rídnej Krynici. Pomer Nikifor Epifanej Drovňak 10. žoutňa 1968 roka, jak raz dnes spomíname datu narodzenia toho wyznacznego naszego lemkiwskiego artysty malaria. Kiedy ideon Nikifora, tak dorosłacze, teper bude nahoda w sobotu i w nedilu, a przede wszystkim w sobotu oddaty jemu szanu, bo w ramkach 13. Międzynarodowego Biennale Lemkiwskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale, że pierwszy dzień w sobotu bude w Krynicy, bude położenia kwitia na jego groby na krynickim temetowi, a późniejsze pod pamiętnikom, tym sławnym przy krynickich bulwarach, tam jak raz się zejdziemy przy deptaku i budeme też poszanu dla Epifana Drovňaka dawaty. Dalsza data też powiązana mocno z Lemkowiną, może 21 maja 1903 roku w seli Smereczny koło Dukli wrodził się lemkiwski bajkar Mikołaj Burjak. Mikołaj Burjak to jeden z tych lemkiwskich bajkariów, który do sprawdy tymi bajkami się wyznaczają, bo możemy jeszcze wspomnieć na Iwana Kyzaka, Iwana Rusenka, ale jak raz tak narodny mocno bajkę pisał, zapisał dla naszej pamięci Mikołaj Burjak, który pomer 3 września 1986 roku w Zyndranowi. To był niano pani Maryi Gocz, żeny pana Fedora Gocza, wyznacznego lemkiwskiego dziacza, osnowatela Muzeju Lemkiwskiej Kultury w Zyndranowi. Dalsze możemy wspomnieć na 21 maja 2000 roku. To podija, jaka była w Mukaczewi, to udel gromada otworzyła, odkryła pamiętnik krył i metodyju roboty skulptora Iwana Brodyja. Dalsze 21 maja 1903 roku wrodził się Wasyl Karaman, to rosyjski polityczny dijacz na Priaśniuszczyźnie i Podkarpackiej Rusy. I dumam, że to tylko z tych najważniejszych dat, podii, jakie jsme dnes mogli przyklikać w naszej audycji. Trzy świty, a teper pererwa na muzyku.

Dorozhľadče, ja do vás vertam, no i chodil bym krótko, ale jednako jeszcze raz podczerknuty, że w najbliższą sobotu i w niedzielu widzimy się na Rutenale, 13. Międzynarodnym Biennale Lemkiewskiej Rusyńskiej Kultury. A program tohorocznego Biennale, choć jak sama nazwa wskazuje, to podia, że to odbywa się aż to dwa roky bohatej, odże w sobotu o godzinie 12 stretymy się na cmontery przy hrobie Epifana Drowniaka Nikifora. O 14.30 będzie czas przy bulwarach Ditla, tam na deptaku będzie położenia kwitia pod pamiętnikom Nikifora. O 15 w starym zdrawniczym domie będzie pierwsza taka część odkrycia wystawy malarstwa, ikon i fotografii, a po niej odkrycia inauguracyjnego koncertu i wystupla między innymi Materoczka, Rusnak Drustwo, z Chorwacji studenka z Ukrainy, Lastivoczka z Przemkowa, a o 19 po pererwie będzie drugi wieczorny koncert w sali balowi. Tak samo Lastivoczka z Ukrainy, z Podkarpatia, duet Use tak nie będzie, Sestry Uhlarowe z Przeszywszczyny i ensemble Łada z Polski, ale prekrasno śpiewają nasze lemkiewskie śpiewanki. Tak że dorozhľadče, to dumam tylko na to tu chwilu. Ja się z wami na chwilkę też praszczam i do poczucia o paru minut.

0: Лем зо студія Радіа Руської Бурси. Лем ФМ.
1: Od raz pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymka, co z te dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, toto radio. Także to jest historyczny moment, że Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lem ze studii Radia Ruskoj Bursy.

0: Dobro, słuchacze, przyszła pora na to, żeby sme sobie powili dobranić, tak oj, to teper roblu, ale nadiju się, że budete w jedno ze mną w sobotu i w niedzielu, okolo się budeme czuty, widzite, na 13. Międzynarodnym Biennale Lemkiwskoj Rusińskoj Kultury w Krenici. Majte się szumni, dobranić.
1: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskidniski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukov.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
5: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na I sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znakom.

jak je mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliło im polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkowyci, Lem Kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.